0: doha ishtaye api ki he haya. Jitkishtila wangaki api. Anandami. Odutya chise. Shimpeji wakba isaki. Duniwa. Chedati bibila. Pata.
1: Soupet skorze.
0: Awichadami.
1: Zwolna mizi.
0: Uchaku chokjaugna.
1: Tak jak jestet.
0: Shotoju.
1: Za obzor.
0: Holia osmaka.